Shungu zangu nyimbo ikabuda kuna nyakwenda ndi Johnny Shibadula sino pano sinko i 40 isinko minuto shindo enda ine ku Malawi kuyatola katelele shingoma afikuone makugala una zako mfumi na mfumi wanadziwana mulombo na mulombo wachidziwanawo kazi kashi abvi mungaona mulombo na mfumi walipo dzipo pana mbodzi anangaruseenzeswa.